0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 6 rano na A4 w województwie opolskim między węzłem Brzeg a węzłem Kędzierzyn-Koźle w kierunku Katowic występują utrudnienia spowodowane odnawianiem oznakowania poziomego. Do jutra do 7 rano na A4 w województwie dolnośląskim między węzłem Budziszów a węzłem Pietrzykowice ruch odbywa się jednym pasem. Również w tym województwie do piątku do 16 na DK30 między Zgorzelcem a Lubaniem występuje zwężenie do jednego pasa z uwagi na zapadnięcie prawej krawędzi jezdni. Do jutra do 7 rano na A1 w województwie śląskim między węzłem Knurów a węzłem Gliwice-Sośnica w kierunku Łodzi obowiązuje zwężenie do jednego pasa. Równolegle do jutra do 20 na odcinku od węzła Świerklany do węzła Żory w tym samym kierunku utrzymuje się zwężenie jezdni. Do piątku do 15 na A1 w województwie kujawsko-pomorskim na odcinku od węzła Kutno-Północ do węzła Włocławek Zachód trwają prace drogowe. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Wysoki rangą urzędnik Rady Europejskiej nawiązał kontakt z Kremlem, co ma na celu rozpoczęcie negocjacji dotyczących zakończenia wojny. Działania te są częścią szerszych wysiłków Europy w dążeniu do osiągnięcia pokoju w regionie. Szczegóły dotyczące planowanych rozmów oraz ich harmonogram nie zostały ujawnione. W Białymstoku trwają ćwiczenia z udziałem 3 śmigłowców Black Hawk, które były widoczne nad miastem. Na jednym z nich przeprowadzono desant grupy umundurowanych osób na budynek. Mieszkańcy wyrażają dezorientację i poszukują dodatkowych informacji. Komenda Wojewódzka Policji potwierdziła, że te działania mają charakter szkoleniowy. Czwarte mecze piłkarskich Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych przyciągnęły na trybuny rekordową liczbę 281 223 kibiców, co stanowi najwyższą frekwencję w historii jednego dnia turnieju. Poprzedni rekord wynosił 277 070 widzów i został ustanowiony 28 czerwca 1994 roku. Największą widownię zgromadził mecz Francji z Senegalem, który obejrzało 80 545 osób. Szef FIFA Gianni Infantino podkreślił znaczenie kibiców dla atmosfery i emocji turnieju. Od początku mundialu w Ameryce Północnej na trybunach zasiadło 1 309 652 kibiców. Przywódcy G7 oraz szefowie największych firm zajmujących się sztuczną inteligencją uzgodnili wspólną strategię mającą na celu ograniczenie rozwoju najpotężniejszych modeli AI. Celem tych działań jest powstrzymanie Chin przed przejęciem inicjatywy w dziedzinie sztucznej inteligencji. Rozmowy odbyły się podczas szczytu G7, gdzie podkreślono znaczenie współpracy w tej kwestii. Szczegóły ustaleń nie zostały jednak ujawnione. Umowa obronna między Polską a Niemcami, podpisana przez ministrów obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza i Borisa Pistoriusa, ma na celu zacieśnienie współpracy w dziedzinie obronności. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki ocenił umowę jako niesymetryczną, wskazując na wątpliwości dotyczące artykułu 7, który według niego wykracza poza kompetencje Ministerstwa Obrony Narodowej. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak odpowiedział, że umowa została prawidłowo przygotowana i negocjowana, a zarzuty Grodeckiego uważa za niepotrzebne. Nowa umowa zastępuje wcześniejszą z 2011 roku i rozszerza współpracę w obszarze mobilności wojskowej, infrastruktury oraz cyberbezpieczeństwa. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
0: Radio. DHT. Playing for you, hits of

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. W środę prezydenci Stanów Zjednoczonych i Iranu podpisali wstępne porozumienie kończące wojnę. Ceremonia miała miejsce podczas kolacji w Wersalu. Obie strony złożyły podpisy, co może oznaczać istotny krok w kierunku stabilizacji sytuacji w regionie. Szczegóły dotyczące treści porozumienia nie zostały ujawnione. Europejscy sojusznicy Sojuszu Północnoatlantyckiego mają zakończyć rozmowy dotyczące zastąpienia zdolności wycofanych przez Stany Zjednoczone przed szczytem Sojuszu Północnoatlantyckiego, który odbędzie się w przyszłym miesiącu. Premier Holandii Mark Rutte podkreślił znaczenie tych działań dla utrzymania bezpieczeństwa w regionie. Oczekuje się, że finalizacja rozmów wzmocni współpracę i zdolności obronne państw europejskich. Wypadek w kopalni w Bytomiu miał miejsce w środę około godziny 16. Czterech górników zostało poszkodowanych, z czego trzech znajduje się na powierzchni, a czwarty jest uwięziony pod ziemią, z którym nie ma kontaktu. Rzecznik Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego potwierdził wysłanie dwóch specjalistycznych zastępów ratowniczych oraz pogotowia pomiarowego. Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach poinformował, że trzy osoby na powierzchni są w dobrym stanie, a akcja ratunkowa wciąż trwa. Przyczyna wypadku nie jest na razie znana. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń meteorologicznych, przewidującą upały i burze w najbliższych dniach. W piątek w województwach zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim i dolnośląskim planowane są ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. W sobotę pomarańczowe alarmy mogą objąć niemal całą Polskę, a w niedzielę spodziewane są kolejne ostrzeżenia przed skwarem oraz burzami w wielu regionach. Zaleca się ostrożność oraz śledzenie komunikatów wydawanych przez służby ratownicze. Międzynarodowa Agencja Energetyczna obniżyła prognozę wzrostu popytu na ropę na 2026 rok do 1 miliona baryłek dziennie. CO oznacza spadek o 700 tysięcy baryłek w porównaniu do wcześniejszych szacunków. W maju światowa podaż ropy zmniejszyła się do 94,5 miliona baryłek dziennie, co stanowi spadek o 600 tysięcy baryłek w ujęciu miesięcznym. Agencja prognozuje, że w przyszłym roku nastąpi znaczna nadwyżka surowca, a dostawy mogą wzrosnąć o 8 milionów baryłek dziennie. W przypadku zawarcia porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, eksport ropy z regionu Zatoki Perskiej powinien się odbudować. Ceny ropy spadły do 3-miesięcznego minimum, co jest efektem m.in. udanego transportu irańskich tankowców przez cieśninę Ormaz. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
0: You've got the best plan. In one place, this is DHT

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Minister finansów Andrzej Domański ogłosił, że propozycja podniesienia progów podatku dochodowego, przedstawiona przez Przemysława Czarnka, wiązałaby się z obciążeniem budżetu państwa w wysokości 25 miliardów złotych. Domański wskazał na istotne konsekwencje finansowe tej zmiany. Szczegóły dotyczące dalszych działań w tej sprawie nie zostały jednak ujawnione. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński rozesłał do posłów swojego ugrupowania SMS z prośbą o podpisywanie się pod listą poparcia dla Sylwii Gregorczyk-Abram jako kandydatki na nowego rzecznika praw obywatelskich. Lewica zadeklarowała gotowość do wsparcia tej kandydatury, a przedstawiciele ludowców nie zgłosili sprzeciwu. Termin zgłaszania kandydatur na stanowisko rzecznika upływa 23 czerwca, a pięcioletnia kadencja obecnego rzecznika profesor Marcina Wiącka kończy się 23 lipca. Sylwia Gregorczyk-Abram jest adwokatką oraz działaczką społeczną, a także przewodniczącą Komisji do spraw wyjaśnienia mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzili dwugodzinny strajk ostrzegawczy w środę, 17 czerwca, w odpowiedzi na brak porozumienia w sprawie podwyżek wynagrodzeń. W strajku wzięło udział ponad 26 tysięcy pracowników, co stanowi blisko 73% tych obecnych w pracy. Związkowcy domagają się podwyżki wynagrodzenia o 1200 zł brutto, podczas gdy ostatnia propozycja pracodawcy wynosiła 200 zł brutto oraz jednorazowa nagroda w wysokości 4000 zł. Rozpoczęło się również referendum strajkowe, które potrwa do 6 lipca, a jego wynik może prowadzić do dalszych działań protestacyjnych. Władze ZUS zadeklarowały gotowość do rozmów, jednak podkreślają, że żądania związków wykraczają poza ich możliwości finansowe. Polsko-niemiecka umowa została skrytykowana przez szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosza Grodeckiego, który zauważył, że na Polskę nałożono pewne obowiązki w sposób niesymetryczny. Grodecki podkreślił, że Polska została w tym kontekście trochę pominięta. Szczegóły dotyczące tych obowiązków oraz ich potencjalne skutki nie zostały jednak ujawnione. Grodecki wskazał na potrzebę dalszych rozmów w tej sprawie. Niespełna dwuletni chłopiec wrócił do domu z krwiakami i siniakami po pobycie w prywatnym żłobku w Opolu, gdzie na nagraniu z monitoringu widać brutalne zachowanie opiekunki. Z relacji ojca wynika, że opiekunka szarpała dziecko, izolowała od innych dzieci i stosowała przemoc fizyczną. Po zgłoszeniu incydentu opiekunka została zwolniona dyscyplinarnie, a dyrekcja żłobka zawiadomiła policję oraz prokuraturę. Sprawa jest w toku, a opiekunce grozi do 5 lat pozbawienia wolności za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu dziecka. Dyrekcja żłobka zapowiedziała kontrolę monitoringów z wcześniejszych dni w celu ustalenia, czy podobne incydenty miały miejsce. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Wrocławska spółka Ekosystem unieważniła przetarg na wywóz śmieci, którego wartość przekracza miliard złotych. Sprawa jest przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez Prokuraturę Krajową w Katowicach i budzi kontrowersje od ponad roku. Według jednego z rozmówców mogło dojść do zmowy w tej sprawie. Dodatkowo w kontekście tej sytuacji pojawiły się doniesienia o politycznych naciskach oraz o nagłym odejściu z firmy. Ceny mieszkań w największych miastach osiągają rekordowe poziomy, co sprawia, że dla młodych ludzi zakup własnego mieszkania staje się coraz trudniejszy. Podczas debaty w studiu Onetu temat ten wywołał silne emocje wśród polityków. Poseł Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej wyraził swoje oburzenie, apelując, aby nie decydować za innych i nie obrażać ludzi. Dyskusja na ten temat pokazuje rosnące napięcia związane z sytuacją na rynku nieruchomości. Blisko 2/3 Polaków nie wierzy, że rząd będzie w stanie poprawić sytuację w ochronie zdrowia, wynika z sondażu przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie Onetu. Badanie pokazuje, że zaufanie do działań władz w tej kwestii jest niskie. Wyniki sondażu mogą wpłynąć na przyszłe decyzje rządu dotyczące reform w systemie ochrony zdrowia. W dniu 18 czerwca 2026 roku w Toruniu przewidywana jest zróżnicowana pogoda. Meteorolodzy wskazują na możliwość wystąpienia opadów deszczu oraz zmienne zachmurzenie. Warunki atmosferyczne mogą wpłynąć na plany związane z aktywnością na świeżym powietrzu. Zaleca się sprawdzenie prognozy przed wyjściem na spacer. 93-letni Lech Narbut walczy o odzyskanie majątku odebranego jego rodzinie przez komunistów. CEO podkreśla jako ogromną krzywdę wyrządzoną ludziom, którzy już doświadczyli cierpienia. Wspomina szczęśliwe chwile z dzieciństwa spędzone w rodzinnym domu, który znajdował się na obszarze ponad 55 hektarów. Dziś sprawą zajmie się Naczelny Sąd Administracyjny. Narbut, który po wojnie wrócił do Polski, nie miał możliwości powrotu do rodzinnej posiadłości, a jego historia przypomina o trudnych losach wielu polskich rodzin. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 6 rano w województwie opolskim na autostradzie A4 między węzłem Brzeg a węzłem Kędzierzyn-Koźle w kierunku Katowic kierowcy napotykają utrudnienia z powodu odnawiania oznakowania poziomego. Do 7 rano w województwie dolnośląskim na A4 między Budziszowem a Pietrzykowicami ruch odbywa się jednym pasem. Równolegle na DK30 między Zgorzelcem a Lubaniem do jutra do 16 występuje zwężenie do jednego pasa z powodu zapadnięcia prawej krawędzi jezdni. Do 7 rano w województwie śląskim na A1 między Knurówem a Gliwicami Sośnicą w kierunku Łodzi obowiązuje zwężenie do jednego pasa. W tej okolicy do 20 na odcinku między Świerklanami a Żorami utrzymuje się zwężenie jezdni. Do jutra do 15 w województwie kujawsko-pomorskim na A1 między Kutnem Północnym a Włocławkiem Zachodnim odcinek W. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Chiny są kluczowym tematem dzisiejszego szczytu Unii Europejskiej. Według polskiego dyplomaty, który podkreśla, że przyszłość polskiego przemysłu jest zagrożona. Polska oczekuje, że Komisja Europejska zaproponuje narzędzia do szybszej reakcji na tanią nadprodukcję z Chin, która wpływa negatywnie na krajowy rynek. Deficyt handlowy z Chinami jest jednym z największych w relacjach z pojedynczym krajem. CEO stawia pod znakiem zapytania przyszłość wielu branż w Polsce. W odpowiedzi na te wyzwania, Unia Europejska może zmienić podejście do ochrony europejskiego przemysłu i bezpieczeństwa gospodarczego. Na terenie oddziału Narodowego Uniwersytetu Kolumbii w Leticji pojawił się jaguar. CEO spowodowało ewakuację kilku sąsiednich budynków. Funkcjonariusze formacji bezpieczeństwa specjalizujący się w odławianiu dzikich zwierząt przeprowadzili akcję, w wyniku której drapieżnik został odłowiony po podaniu mu substancji usypiającej. Jaguar, ważący około 110 kg, został następnie przebadany przez lekarza weterynarii i wymaga leczenia z powodu infekcji jednej z łap. Prezydent Kolumbii Gustavo Petro podziękował osobom zaangażowanym w akcję, dodając, że zwierzę weszło na teren uczelni, aby bronić publicznego szkolnictwa wyższego. Ghana wygrała 1-0 z Panamą w meczu grupy L piłkarskich Mistrzostw Świata, rozegranym w Toronto, a decydującą bramkę zdobył Caleb Irenki w doliczonym czasie gry. Kolumbia w starciu grupy K na Estadio Azteca w Meksyku pokonała Uzbekistan 3-1, a wśród strzelców znalazł się Luis Diaz oraz Jaminton Campas. Obie drużyny zajmują czołowe miejsca w swoich grupach, a w drugiej kolejce Ghana zmierzy się z Anglią, a Kolumbia z Demokratyczną Republiką Konga. W meczach wzięło udział odpowiednio 42 942 oraz 80 824 widzów. W nadchodzącym sezonie turystycznym w Chorwacji zadebiutuje bezpośrednie połączenie kolejowe z Polski do Rijeki, które ruszy 26 czerwca. Połączenie to ma na celu ułatwienie dotarcia do popularnych piaszczystych plaż, w tym rajskiej plaży na wyspie Rab, uznawanej za jedną z najpiękniejszych w kraju. Pociąg będzie kursował 6 razy w tygodniu do końca sierpnia, a trasa prowadzi przez Czechy, Austrię i Słowenię. Warto zauważyć, że naturalne piaszczyste plaże w Chorwacji są stosunkowo rzadkie, a ich większe formacje często są usypywane sztucznie. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz otrzymał nagrodę od Związku Polskie Mięso za budowanie ciekawości słuchaczy wokół branży mięsnej. Wyróżniono jego materiały dotyczące ptasiej grypy oraz wirusa afrykańskiego pomoru świń, w tym reportaże z ferm na północy Mazowsza. Nagrody wręczono w ramach kongresu z okazji Światowego Dnia Mięsa, którego organizatorem jest Związek Polskie Mięso. Prezes związku zaznaczył znaczenie współpracy z mediami oraz potrzebę stabilnych warunków dla branży mięsnej w Polsce. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.
0: Radio DHT.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 20:01 w województwie śląskim między węzłem Dębieńsko a Knurów oraz równolegle do Gliwic Sośnicy kierowcy napotkają zwężenie jezdni w kierunku Łodzi. Do jutra do 15:01 w województwie kujawsko-pomorskim między Kutnem Północ a Włocławkiem Zachód utrzymuje się utrudnienie na odcinku. Do jutra do 16:00 w województwie dolnośląskim na DK30 od Zgorzelca do Lubania ruch zwężony jest do jednego pasa z powodu zapadnięcia prawej krawędzi jezdni. Do poniedziałku do 16:00 na A4 między LSSE Obszar Krzywa a Krzyżową również obowiązuje zwężenie jezdni z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. W Moskwie doszło do ataku ukraińskich dronów na rafinerię. CO spowodowało widoczne płomienie i kłęby dymu w jednej z dzielnic miasta. Mer Moskwy, Siergiej Sobianin, poinformował, że około 180 dronów zostało zestrzelonych, jednak kilka z nich dotarło do celu, CO wstrzymało pracę rafinerii. W wyniku ataku uszkodzone zostało także centrum handlowe na obrzeżach stolicy. Z kolei w nocy zestrzelono łącznie 555 dronów w różnych rejonach Rosji. Atak ukraińskich sił miał miejsce w kontekście rosnącego kryzysu paliwowego w Rosji, która planuje import paliwa drogą morską. W nocy na ulicy 3 Maja w Sosnowcu doszło do tragicznego wypadku samochodowego, w wyniku którego zginęły dwie osoby, a dwie kolejne zostały ranne. Samochód, którym podróżowały cztery osoby, z dużą siłą uderzył w przydrożny słup oświetleniowy. Policja wskazuje, że prawdopodobną przyczyną wypadku było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Ranne osoby zostały przetransportowane do szpitala, z czego jedna z nich walczy o życie w stanie ciężkim. Funkcjonariusze prowadzą dochodzenie w tej sprawie oraz apelują do kierowców o ostrożność, szczególnie w godzinach nocnych. Tegoroczne lato w Polsce ma być cieplejsze niż zwykle, z temperaturami powyżej normy wieloletniej, według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przewidywane są gwałtowne zjawiska atmosferyczne, w tym silne i nawalne opady deszczu. W analizach uwzględniono rozwój zjawiska El Niño oraz wskaźnik oscylacji północnoatlantyckiej NAO, który wpływa na dynamikę pogody w regionie. Rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podkreśliła, że przy obecnej suszy hydrologicznej opady mogą prowadzić do spływów powierzchniowych i lokalnych podtopień. Długoterminowe prognozy wskazują na opady w normie lub poniżej normy, CO sugeruje, że lato może być bardziej suche niż w latach ubiegłych. Bartosz Arłukowicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej, podkreślił konieczność wprowadzenia ustawy zwiększającej przejrzystość zarobków lekarzy, wskazując, że wcześniejsze decyzje były odkładane z powodu różnych dyskusji i analiz. W rozmowie w radiu RMF24 zaznaczył, że próby wprowadzenia takich rozwiązań podejmowano już wcześniej. Arłukowicz zauważył, że czasami potrzebna jest sytuacja kryzysowa, aby zmusić do działania. Dalsze kroki w tej sprawie mają na celu poprawę sytuacji w systemie ochrony zdrowia. Ponad 200 tysięcy osób zmarło w Europie z powodu upałów od 2022 roku, co zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia WHO można było w większości przypadków zapobiec. Hans-Henry Kluge, dyrektor Europejskiego Biura WHO, określił wysokie temperatury mianem cichego zabójcy i podkreślił, że Europa ociepla się szybciej niż jakikolwiek inny kontynent. W związku z tym WHO ogłosiło nowe wytyczne dla rządów i instytucji publicznych, które mają na celu poprawę systemów gotowości na fale upałów. Wśród rekomendacji znalazły się m.in. tworzenie sieci centrów chłodzenia oraz szkolenie nauczycieli w zakresie rozpoznawania objawów chorób związanych z upałem. WHO dąży do osiągnięcia celu zero zgonów związanych z upałami. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.

Nie wiemy, czy lepiej być, czy mieć. Wiemy, że najlepiej słuchać. Tripla. Przebojów trzech pokoleń.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 9 rano do 16 na Dolnośląskiej A4 między węzłami Legnica Wschód i Legnica Południe kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni oraz ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Do 16 na Lubuskiej DK27 między Przewozem a Żarami utrzymuje się zwężenie jezdni. Do 17 na Podkarpackiej DK28 między Tyrawą Wołoską a Kuźminą trwa koszenie poboczy z ruchem wahadłowym i zwężeniem jezdni. Równolegle od 8 rano do 18 na Podkarpackiej A4 między węzłami Korczowa i Przemyśle prowadzone jest mycie obiektu. Do 18 na Lubelskiej DK2 między Woskrzenicami Dużymi a Chorbowem trwa zabezpieczanie robót remontowych przy dylatacji. Od 9 rano do 19 na Mazowieckiej A2 między węzłami Lubelska i Halinów zajęty jest pas awaryjny oraz wolny. Do 20 na Śląskiej A1 między węzłami Dębieńsko i Knurów w kierunku Łodzi utrzymuje się zwężenie jezdni. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła dziewiąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Ograniczenie wkładu Stanów Zjednoczonych w siły reagowania kryzysowego Sojuszu Północnoatlantyckim weszło w życie ze skutkiem natychmiastowym, jak poinformował sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte. Decyzja ta została ogłoszona przez Stany Zjednoczone w ubiegłym miesiącu i dotyczy zmniejszenia amerykańskich sił oraz zdolności wojskowych przypisanych do dyspozycji Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rutte zaznaczył, że w przypadku rzeczywistego konfliktu wszyscy członkowie Sojuszu, w tym Stany Zjednoczone, zaangażują maksymalne siły w działania obronne. Dodatkowo, europejscy sojusznicy zadeklarowali zwiększenie swojego udziału w siłach przeznaczonych do wykorzystania przez Sojusz Północnoatlantycki w razie kryzysu. Podczas spotkania Stowarzyszenia Po Pierwsze Polska doszło do publicznej kłótni między Jackiem Sąsinem a Markiem Suskim, w trakcie której padły przekleństwa. Świadkowie relacjonują, że atmosfera była bardzo napięta, a Sasin miał zażądać od Suskiego opuszczenia sali, co spotkało się z ostrą reakcją. Sam Jacek Sasin zaprzecza, jakoby doszło do jakiejkolwiek awantury, określając doniesienia jako nieprawdziwe. W PiS pojawiają się sygnały, że Marek Suski rozważa stworzenie własnego stowarzyszenia, co mogłoby prowadzić do dalszych napięć w partii. Na terenie Narodowego Uniwersytetu Kolumbii w Leticji pojawił się jaguar, co spowodowało ewakuację kilku budynków. Funkcjonariusze specjalizujący się w odławianiu dzikich zwierząt przeprowadzili akcję, w trakcie której drapieżnik został unieszkodliwiony za pomocą substancji usypiającej. Jaguar, dorosły osobnik ważący około 110 kg, został przebadany przez lekarza weterynarii i wymaga leczenia z powodu infekcji jednej z łap. Prezydent Kolumbii Gustavo Petro poinformował o zdarzeniu i pochwalił osoby zaangażowane w akcję. Wołodymyr Zełenski, podejmując decyzję o nadaniu jednostce imienia bohaterów UPA, był świadomy, że ta decyzja wywoła negatywne emocje w Polsce, stwierdził Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zgorzelski ocenił, że Ukraińcy realizują długofalową strategię, która zakłada wyzwolenie się od ścisłych relacji z Polską. Podkreślił, że działania te są dla Polaków bolesne, ale Ukraińców to nie obchodzi, ponieważ koncentrują się na przyszłości i dążeniu do roli lidera w regionie. Wicemarszałek zasugerował, że Polska powinna wypracować własną strategię wobec Ukrainy, uwzględniającą interes narodowy. Projekt prezydencki dotyczący karania sędziów budzi obawy Komisji Weneckiej, która oceniła go jako zagrożenie dla niezawisłości sądownictwa. W opublikowanej opinii podkreślono, że projekt nie stanowi rozwiązania obecnego impasu w wymiarze sprawiedliwości i wymaga konstruktywnego dialogu między instytucjami. Komisja zaznaczyła, że decyzje o obsadzie kadrowej w sądownictwie nie powinny być podejmowane przez organy polityczne, co mogłoby podważyć efektywność i niezależność sądów. W opinii zwrócono także uwagę na poważny kryzys w polskim sądownictwie, gdzie około 3000 sędziów zostało powołanych przez wadliwą Krajową Radę Sądownictwa. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W centrum Warszawy doszło do brutalnego ataku na 37-letniego obywatela Stanów Zjednoczonych, który został pobity w tramwaju w okolicach Placu Unii Lubelskiej. Napastnik uderzył mężczyznę dwukrotnie w głowę, co spowodowało jego utratę przytomności oraz poważne obrażenia barku. Po ataku sprawca usiadł obok nieprzytomnego mężczyzny, ale uciekł z miejsca zdarzenia tuż przed przybyciem służb. Policja prowadzi intensywne poszukiwania sprawcy i opublikowała zdjęcia z monitoringu, apelując do świadków o pomoc w identyfikacji napastnika. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje prokuratura rejonowa Warszawa-Śródmieście. Mateusz Morawiecki ostro skrytykował Ukrainę za nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, co nazwał działaniem, które wsadziło nam palec w oko. Były premier zaznaczył, że nie zrezygnuje z ukraińskiego orderu Jarosława Mądrego, który otrzymał. Morawiecki ocenił, że Polska została zmarginalizowana w kontekście negocjacji dotyczących odbudowy Ukrainy, a wcześniejsze plany rządu PiS-u zostały zlekceważone przez obecną władzę. Wiceprezes PiS-u podkreślił również, że nie zgadza się na blokowanie pomocy dla Ukrainy w obliczu obecnych wyzwań. Prokuratura w Suwałkach prowadzi śledztwo w sprawie rodzeństwa, które mogło być przetrzymywane w rodzinnym domu przez blisko 30 lat. Sprawa wyszła na jaw po śmierci ojca rodzeństwa w styczniu 2026 roku, kiedy zaczęły krążyć plotki na temat ich nieobecności. Janusz i Marzena, dziś 40-latkowie, zostali zabrani do szpitala psychiatrycznego po interwencji policji. Śledczy sprawdzają, czy ich rodzice mogli izolować dzieci z powodu wstydu związanego z ich niepełnosprawnością. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów. W Koalicji Obywatelskiej rozpoczęto zbieranie podpisów poparcia dla kandydatury MEK. Sylwii Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik rządu Adam Szłapka potwierdził, że klub Koalicja Obywatelska aktywnie prowadzi tę akcję. MEK. Gregorczyk-Abram jest znana z oferowania wsparcia prawnego uczestnikom demonstracji, w tym ogólnopolskiego strajku kobiet. Kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich, profesor Marcina Wiącka, kończy się 23 lipca, a termin zgłaszania kandydatur na jego następcę upływa 23 czerwca. Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej został zatrzymany przez lubelskich policjantów i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Osoba ta posługuje się gruzińskim paszportem. Premier Donald Tusk poinformował, że służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy zbrodni, która dotyczyła rosyjskiego artysty krytykującego politykę Kremla. Do zabójstwa doszło w poniedziałek. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział przegląd obecności sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych i ich baz w Europie, który potrwa do 6 miesięcy. Określił go jako przegląd Sojusz Północnoatlantycki 3.0 i zaznaczył, że coroczne składki członkowskie Stany Zjednoczone w Sojuszu Północnoatlantyckim będą uzależnione od realizacji przez inne kraje celów w zakresie wydatków na obronę. Hegseth stwierdził, że niektóre państwa mogą nie przejść pomyślnie tego przeglądu, a inne będą się wyróżniać. Podkreślił również, że Europa musi wziąć na siebie główną odpowiedzialność za swoją obronę konwencjonalną. Blisko 3000 ton nielegalnie sprowadzonych do Polski odpadów, głównie zużytych gaśnic, to wynik działalności 43-letniego obywatela Włoch, prezesa małopolskiej spółki. Mężczyzna usłyszał 218 zarzutów i stanie przed sądem rejonowym w Mysłowicach, gdzie grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Śledztwo rozpoczęło się po zatrzymaniu ciężarówki na autostradzie A4, przewożącej odpady bez wymaganego zezwolenia. W toku postępowania zabezpieczono jego majątek o wartości 500 000 złotych. Działania miały miejsce w okresie od stycznia 2024 roku do września 2025 roku. Major Oak, najsłynniejsze drzewo Anglii, obumarło po około 1200 latach istnienia. Informacje o śmierci dębu potwierdziło Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Przyczyną obumarcia były m.in. warunki klimatyczne oraz zbyt intensywna obecność turystów. CO doprowadziło do ubicia gleby wokół korzeni. Eksperci podkreślają, że ochrona takich pomników przyrody powinna być priorytetem, ponieważ ich zniknięcie stanowi stratę dla środowiska i kultury. Major Oak pozostanie w sercu Sherwood Forest jako naturalny pomnik wspierający ekosystem. W warszawskim tramwaju doszło do brutalnego ataku na 37-letniego Amerykanina, który został dwukrotnie uderzony w głowę przez nieznanego mężczyznę. Po ciosach ofiara straciła przytomność i doznała poważnych obrażeń barku. Napastnik usiadł obok poszkodowanego i kontynuował jazdę tramwajem, zanim uciekł z miejsca zdarzenia. Policja prowadzi śledztwo pod nadzorem prokuratury rejonowej Warszawa-Śródmieście i opublikowała wizerunek agresora, prosząc o pomoc w jego identyfikacji. Wszystkie osoby, które mogą mieć informacje na ten temat, są proszone o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa i... Sezon na kleszcze w Polsce osiągnął szczyt aktywności, przesunięty na czerwiec z powodu dłuższej zimy. Do końca maja odnotowano już 7448 przypadków boreliozy, co oznacza wzrost o 65% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W Polsce pojawił się nowy gatunek kleszcza, Hyalomma, który może przenosić wirus krymsko-kongijskiej gorączki krwotocznej. Naukowcy prowadzą projekt mający na celu monitorowanie jego występowania. Zaleca się szczepienia przeciwkleszczowemu zapaleniu mózgu wśród dzieci i dorosłych ze względu na dużą powszechność kleszczy w różnych środowiskach. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki. The latest and the greatest.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 7 osób w związku z korupcją w branży kolejowej, w tym 3 pracowników spółki PESA Mińsk Mazowiecki oraz 4 przedsiębiorców, w tym byłego żołnierza. Zatrzymani odpowiadają za przestępstwa dokonane od grudnia 2019 roku do stycznia 2024 roku, polegające na przyjmowaniu łapówek w zamian za poufne informacje dotyczące postępowań przetargowych. Szacuje się, że sprawa dotyczy ponad 1150 zamówień publicznych o wartości przekraczającej 28 500 000 zł. Wobec zatrzymanych zastosowano poręczenia majątkowe i dozej policyjne, a w czasie akcji zabezpieczono dokumentację oraz sprzęt elektroniczny. CBA wskazuje na możliwość kolejnych zatrzymań w tej sprawie. Nie żyje Davy Chase, aktorka znana z roli Samary Morgan w filmie The Ring. Informację o jej śmierci, która miała miejsce w szpitalu w Los Angeles, potwierdził jej menedżer. Chase zmarła na skutek sepsji, będącej powikłaniem po zapaleniu opon mózgowych, w wieku 35 lat. W ostatnich latach artystka zmagała się z problemami osobistymi, a przed śmiercią była bezdomna. Jej partner informował o krytycznym stanie zdrowia Chase i prowadził zbiórkę na pomoc w leczeniu. Rosyjski samolot pasażerski linii Smartavia nadał sygnał alarmowy i zniknął z radaru, po czym ponownie się pojawił i wykonał awaryjne lądowanie w Soczi. Maszyna, która wystartowała z Soczi w kierunku Archangielska, posłużyła się kodem 7700, oznaczającym niebezpieczeństwo na pokładzie. Wstępne raporty sugerują, że przyczyną sygnału SOS mogła być awaria silnika. W incydencie nikt nie ucierpiał, a samolot bezpiecznie wylądował po zrzuceniu paliwa. To kolejny przypadek, który podkreśla problemy rosyjskiego lotnictwa, które od dawna boryka się z poważnymi trudnościami. Talibowie wprowadzili w Afganistanie całkowity zakaz używania smartfonów przez urzędników państwowych, co wiąże się z konsekwencjami w postaci zniszczenia telefonu oraz dodatkowych kar. Nowa dyrektywa dotyczy zarówno osób wysokiego, jak i niskiego szczebla, a jej naruszenie będzie rozstrzygane na szczeblu lokalnym, co może obejmować również ludność cywilną. Analitycy sugerują, że ten krok może być wstępem do ogólnokrajowego zakazu korzystania ze smartfonów przez wszystkich obywateli. Wprowadzenie zakazów nasiliło się w kontekście działań talibów mających na celu odcięcie kraju od globalnego internetu, co negatywnie wpłynęło na handel i funkcjonowanie służb ratunkowych. 2 osoby zginęły w tragicznym wypadku, który miał miejsce w nocy z środy na czwartek w Sosnowcu. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, który z dużą siłą uderzył w słup oświetleniowy, rozdzielając auto na 2 części. W pojeździe znajdowały się 4 osoby, z czego 2 zginęły na miejscu, a 2 pozostałe zostały ranne, w tym jedna w stanie ciężkim. Policja oraz prokuratura prowadzą dochodzenie, aby ustalić dokładne okoliczności zdarzenia. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio DHT.

0: is a great place, New York. I mean, I have the best muffins and bagels in the world.
1: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej został zatrzymany przez lubelskich policjantów oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w hotelu robotniczym w Piastowie. Zatrzymany, posługujący się gruzińskim paszportem, może być Czeczenem, a podczas akcji kontrterrorystów zatrzymano także kilka innych osób. Premier Donald Tusk poinformował, że służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy przestępstwa. Do zabójstwa doszło w poniedziałek, kiedy mężczyzna strzelił do ofiary 7 razy. Obecnie trwa analiza, czy zatrzymany działał na zlecenie. Autobus komunikacji miejskiej w Łomży utknął na przejeździe kolejowym, co spowodowało awaryjne hamowanie pociągu PKP Intercity. Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek po południu, gdy pojazd wjechał na przejazd mimo migających czerwonych świateł oraz opuszczających się rogatek. W wyniku incydentu jeden ze szlabanów oparł się o dach autobusu, a pasażer podniósł szlaban, by umożliwić dalszą jazdę. Komenda Miejska Policji w Łomży poinformowała, że kierowca autobusu nie został jeszcze ukarany, a do funkcjonariuszy trafiło zawiadomienie o incydencie. Od przywrócenia ruchu kolejowego do Łomży odnotowano już 4 niebezpieczne sytuacje na przejazdach. Miecz z brązu, datowany na lata 900-700 przed naszą erą, został odnaleziony w lasach Nadleśnictwa Gdańsk przez detektorystę Marcina Wiśniewskiego. Artefakt, pochodzący z okresu epoki brązu, został wydobyty przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku, którzy zastosowali metodykę archeologiczną. Wiśniewski, aby nie uszkodzić znaleziska, pozostawił miecz w gruncie do czasu przybycia specjalistów, zamaskowując miejsce odkrycia. Pomorski wojewódzki konserwator zabytków Dariusz Chmielewski zdecyduje o przyszłości artefaktu i jego ewentualnym przekazaniu do muzeum. Region gdański ma historię podobnych znalezisk, w tym brązowe miecze antenowe odkryte w latach 20. XX wieku. W weekend w Polsce prognozowane są upały osiągające do 34 stopni Celsjusza, które będą się wiązać z silnymi burzami. Z południowego zachodu napłynie gorące powietrze, a w wielu regionach kraju wystąpią intensywne opady deszczu oraz silny wiatr, osiągający do 80 km na godzinę. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami i upałami obejmą większość województw, w tym ziemię lubuską i Pomorze Zachodnie. W niedzielę warunki pogodowe mają być jeszcze bardziej wymagające, z intensywniejszymi opadami deszczu i porywistym wiatrem. Zaleca się szczególną ostrożność, zwłaszcza wśród osób starszych, dzieci oraz osób z chorobami przewlekłymi. Gabinet prezes w szpitalu południowym został zaplombowany w trakcie kontroli poselskiej, którą rozpoczął poseł PiS Janusz Cieszyński. Działania te są związane z kontrowersją dotyczącą zarobków lekarza, który wcześniej był radnym Koalicji Obywatelskiej. Cieszyński i jego partyjna koleżanka Anna Milczanowska podnoszą również kwestię funkcjonowania saloniku VIP dla polityków tej partii w szpitalu. Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że partia prowadzi kontrolę w kilku warszawskich szpitalach, aby zbadać warunki zatrudnienia i wynagrodzenia lekarza. Prokuratura Okręgowa w Warszawie rozpoczęła czynności sprawdzające w związku z preferencyjnym przyjmowaniem polityków w szpitalu. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, 3 pokolenia. Radio DHT.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Lekarz Dawid Kacprzyk, koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Warszawskim Szpitalu Południowym, zrezygnował z mandatu radnego dzielnicy Ursus oraz członkostwa w Koalicji Obywatelskiej w związku z oskarżeniami o załatwianie badań bez kolejki dla partyjnych kolegów. Ubiegłym roku Kacprzyk zarobił 1,6 miliona złotych, a szpital wypowiedział mu umowy po ujawnieniu nieprawidłowości. Naczelna Izba Lekarska złożyła zawiadomienie do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej dotyczące opuszczenia dyżuru medycznego przez Kacprzyka. W odpowiedzi na te wydarzenia warszawski ratusz złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa związanego z niekorzystnym rozporządzeniem mieniem szpitala. Kacprzyk zwrócił szpitalowi 500 tysięcy złotych, korygując 33 faktury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami dla zachodniej części kraju, gdzie w najbliższy weekend temperatura może osiągnąć nawet 35 stopni Celsjusza. Alerty drugiego stopnia dotyczą województwa lubuskiego oraz części województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego, gdzie w piątek i niedzielę prognozowane są temperatury od 30 do 33 stopni, a w sobotę od 32 do 35 stopni. Na południu Dolnego Śląska obowiązuje alert pierwszego stopnia, z temperaturami od 30 do 32 stopni w ciągu dnia. Ostrzeżenia będą obowiązywać od piątku od godziny 11 do niedzieli do godziny 20. Synoptycy apelują o ostrożność, szczególnie w godzinach największego nasłonecznienia, ponieważ wysokie temperatury mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza dla dzieci, osób starszych oraz przewlekle chorych. W Komendzie Powiatowej Policji w Działdowie doszło do niekontrolowanego wystrzału podczas pobierania broni służbowej przez policjantkę. Zdarzenie miało miejsce w czwartek rano, jednak nikt nie odniósł obrażeń. Rzecznik warmińsko-mazurskiej policji, podkomisarz Tomasz Markowski, poinformował, że ustalane są wszystkie okoliczności tego incydentu. O zdarzeniu został powiadomiony prokurator, a czynności na miejscu prowadzą policjanci Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Komendant powiatowy policji w Działdowie wszczął czynności wyjaśniające w tej sprawie. W centrum Warszawy doszło do brutalnego ataku na 37-letniego obywatela Stanów Zjednoczonych, który został pobity w tramwaju w okolicach Placu Unii Lubelskiej. Sprawca po dwukrotnym uderzeniu mężczyzny w głowę uciekł z miejsca zdarzenia, pozostawiając poszkodowanego z poważnymi obrażeniami barku. Policja prowadzi intensywne poszukiwania napastnika, publikując jego wizerunek z monitoringu oraz apeluje o pomoc do świadków zdarzenia. Wszystkie osoby, które mają informacje na temat sprawcy, proszone są o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa i postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście. Talibowie wprowadzili całkowity zakaz korzystania ze smartfonów dla urzędników państwowych w Afganistanie, co ma skutkować zniszczeniem telefonu oraz nałożeniem dodatkowej kary w przypadku naruszenia. Zakaz obejmuje zarówno osoby wysokiego, jak i niskiego szczebla, a w niektórych rejonach może również dotyczyć ludności cywilnej, w tym kobiet, pracowników służby zdrowia oraz nauczycieli. Analitycy sugerują, że nowe przepisy mogą być wstępem do ogólnokrajowego zakazu dla wszystkich obywateli. Wprowadzenie zakazu jest częścią szerszej polityki talibów, która ma na celu odcięcie kraju od globalnego internetu. W przeszłości takie działania doprowadziły do poważnych problemów w funkcjonowaniu sektora prywatnego oraz służb ratunkowych. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę www.radio.dht.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Prokuratura Okręgowa w Zamościu skierowała akt oskarżenia przeciwko 5 osobom, które miały tworzyć zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się nakłanianiem do prostytucji. Na czele gangu stała 38-letnia kobieta, która odpowiadała za umieszczanie ogłoszeń w internecie oraz organizowanie spotkań z prostytutkami. Grupa działała od sierpnia 2024 roku w wielu miastach Polski, a śledczy ustalili co najmniej 6 kobiet, w tym jedną z niepełnosprawnością intelektualną, które były wykorzystywane przez gang. 3 oskarżonych przyznało się do winy, natomiast 2 nie przyznało się do zarzucanych czynów. Wszyscy 5 przebywa w areszcie, a za zarzucane im przestępstwa grozi do 20 lat pozbawienia wolności. Rozpoczął się remont nawierzchni na węźle autostradowym Poznań-Krzesiny, który obejmie wymianę warstwy ścieralnej. Prace będą prowadzone w kilku etapach, co ma na celu zminimalizowanie utrudnień dla kierowców, a przejazd przez węzeł będzie możliwy przez cały czas trwania robót. W pierwszym etapie, który ruszy w poniedziałek, 22 czerwca, prace będą prowadzone na łącznicach Świecko, Katowice, Poznań, Świecko oraz na fragmencie ulica Krzywoustego w kierunku Katowic. Kierowcy mogą spodziewać się objazdów, a na niektórych odcinkach obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Zakończenie prac planowane jest za około 5 tygodni, jednak termin ten może ulec zmianie w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych. Nie żyje Davy Chase, amerykańska aktorka znana z roli Samary Morgan w filmie The Ring. Zmarła w wieku 35 lat w wyniku powikłań bakteryjnego zapalenia opon mózgowych i zakażenia krwi. Z informacji przekazanych przez jej ojca wynika, że zmarła w szpitalu. Chase zyskała popularność także jako głos głównej bohaterki w Lilo i Stitch oraz Chihiro w Spirited Away. Jej partner, Roy Hernandez, utworzył stronę internetową, aby zbierać fundusze na opiekę zdrowotną dla aktorki. Mężczyzna podejrzewany o zabójstwo Siemiona Skrepeckiego w Białej Podlaskiej został ujęty przez policję, a jego zatrzymanie jest efektem pracy specjalnego zespołu powołanego w wojewódzkiej policji w Lublinie. Podejrzany, posługujący się gruzińskim paszportem, jest typowany także do innych przestępstw, które miały miejsce na terenie kraju. Zatrzymany nie działał samodzielnie, a w sprawie prowadzone są dalsze czynności procesowe. Minister koordynator służb specjalnych wskazał na możliwość zaangażowania obcych służb w tę sprawę, co jest obecnie intensywnie badane. Moskwa i Mińsk oskarżyły Ukrainę o celowy atak dronowy na autobus w rosyjskim obwodzie briańskim, w którym podróżowała młodzieżowa drużyna piłkarska z Białorusi. Aleksandr Łukaszenka, lider Białorusi, określił ten incydent jako przykład bandytyzmu i podkreślił, że wojna nie toczy się daleko od granic. W wyniku ataku zginęła jedna Białorusinka, a 6 osób, w tym 4 dzieci, zostało rannych. Strona ukraińska stanowczo zaprzecza tym oskarżeniom, twierdząc, że nie prowadziła żadnych działań w obwodzie briańskim, a doniesienia te traktuje jako prowokację informacyjną Kremla. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
0: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie doszło do zdarzenia z pojazdem ciężarowym. Od 14 do 17 na autostradzie A2 w województwie mazowieckim na odcinku od węzła Konotopa do węzła Pruszków zablokowany był pas w kierunku Poznania. Do 17 na autostradzie A4 w województwie podkarpackim między węzłem Przemyśl a węzłem Jarosław Zachód trwały prace związane z koszeniem. Równolegle do 18 na tym samym odcinku w kierunku Korczowej prowadzono roboty z koszeniem skarb nasypu. Do 18 na drodze DK76 w województwie mazowieckim między Wilgą a Cyganówką trwało umacnianie łuków kostką granitową. Do 19 na drodze S61 w województwie podlaskim na odcinku od Satwisk do Szczuczyna prowadzono prace szybko postępujące. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej został zatrzymany przez lubelskich policjantów oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w hotelu robotniczym w Piastowie. Zatrzymany, który posługuje się gruzińskim paszportem, próbował uciekać, a wraz z nim wyprowadzono 8 innych osób, które jednak nie mają związku z zabójstwem. Premier Donald Tusk poinformował, że służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy przestępstwa. Policja potwierdziła, że zatrzymany jest również podejrzewany o inne przestępstwa popełnione w Polsce w 2022 roku. Akcja zatrzymania miała miejsce w związku z użyciem broni palnej podczas zabójstwa, do którego doszło na osiedlu w Białej Podlaskiej. Stany Zjednoczone pozytywnie oceniają propozycję Polski o utworzeniu stałej bazy wojsk amerykańskich na jej terytorium, jak poinformował szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister podkreślił, że ostateczna decyzja będzie zależała od szczegółów porozumienia, które zostanie wypracowane. Kosiniak-Kamysz spotkał się z szefem Pentagonu PTEM Hegsethem, omawiając kwestie współpracy w zakresie obrony oraz bezpieczeństwa Polski. W planach jest również szczegółowa analiza i przygotowanie logistyczne dotyczące stałego stacjonowania amerykańskich sił w Polsce. Hegseth zapowiedział przegląd obecności sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Europie, który potrwa do 6 miesięcy. Rosyjskie media informują o rozpoczęciu operacji odwetowej w odpowiedzi na czwartkowe ataki Ukrainy na Moskwę. W ramach tej operacji uszkodzono skład paliw i smarów w obwodzie kijowskim oraz zaatakowano rafinerię ropy naftowej w obwodzie połtawskim. Rosyjskie siły zbrojne użyły precyzyjnej broni naziemnej, powietrznej oraz dronów szturmowych. Szef kijowskiej obwodowej administracji wojskowej zaapelował do mieszkańców o ukrycie się w bezpiecznych miejscach, a w Kijowie ogłoszono alarm powietrzny. Rzecznik Kremla zapowiedział kontynuację działań odwetowych w odpowiedzi na ataki na rosyjskie terytorium. Unia Europejska rozważa wprowadzenie ograniczeń w zakresie tymczasowej ochrony dla uchodźców z Ukrainy, aby nie osłabić zdolności obronnych tego kraju. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ma zaproponować, by wjazd do Unii był utrudniony dla fizycznie sprawnych mężczyzn, co może być interpretowane jako próba zatrzymania ich w Ukrainie. Na początku czerwca państwa członkowskie wyraziły poparcie dla idei zwolnienia mężczyzn w wieku od 23 do 60 lat z obowiązku przyjęcia uchodźców. Do tej pory ponad 4 300 000 Ukraińców ubiegało się o ochronę w Unii Europejskiej. Propozycja przedłużenia obecnych przepisów dotyczących ochrony uchodźców ma być przedstawiona przez komisarza do spraw migracji Magnusa Brunnera. 7 osób zostało zatrzymanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku z korupcją w zakładach PESA w Mińsku Mazowieckim. Wśród ujętych są 3 pracownicy spółki oraz 4 przedsiębiorcy, w tym były żołnierz, którzy realizowali zamówienia dla PESA. CBA ustaliło, że proceder trwał od grudnia 2009 roku do stycznia 2024 roku i obejmował ponad 1150 zamówień publicznych o wartości przekraczającej 28 milionów 500 tysięcy złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty korupcyjne i zastosowano wobec nich poręczenia majątkowe oraz dozór policji. Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy apelują do innych osób uwikłanych w proceder o skorzystanie z klauzuli niekaralności. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 na autostradzie A2 w województwie mazowieckim między węzłami Konotopa i Pruszków zablokowany jest pas w kierunku Poznania. Do 18 na drodze krajowej nr 76 między Wilgą a Cyganówką trwa umacnianie łuków kostką granitową. Do 18 na autostradzie A4 w województwie podkarpackim na odcinku od węzła Jarosław Zachód do węzła Przemyśl trwają roboty przy koszeniu skarb nasypu. Równolegle na odcinku od węzła Korczowa do węzła Przemyśl Myty jest obiekt. Do 19 na drodze ekspresowej S61 w województwie podlaskim między Satwiskami a Szczuczynem trwają prace szybko postępujące. Również na odcinku od Śniadowa do Łomży prowadzone są prace. Do 20 na autostradzie A1 w województwie śląskim między węzłami Dębieńsko i Knurów w kierunku Łodzi utrzymywane jest zwężenie jezdni. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: You're listening to the DHT Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił odwołanie całego zarządu Szpitala Południowego w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami. Nową prezes zarządu zostanie Aneta Gomułka-Siembora, która ma doświadczenie w audytach oraz kontroli zarządczej w ochronie zdrowia. Trzaskowski podkreślił, że wszystkie wątpliwości muszą zostać wyjaśnione w sposób transparentny, a konsekwencje będą wyciągane także w sferze personalnej. Kolejne decyzje w tej sprawie mają zostać podjęte w najbliższym czasie. Ministrowie państw Sojusz Północnoatlantycki podczas czwartkowego posiedzenia Grupy Planowania Nuklearnego uzgodnili dalsze działania na rzecz wzmocnienia odstraszania jądrowego. Celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa państw członkowskich w obliczu rosnących zagrożeń. Sojusz planuje modernizację zdolności nuklearnych oraz rozwój planowania, co ma stać się priorytetem na najbliższe lata. Członkowie Sojusz Północnoatlantycki zobowiązali się do dalszego inwestowania w zasoby i zdolności niezbędne do realizacji misji nuklearnej, podkreślając wspólną odpowiedzialność za bezpieczeństwo. W warszawskim Szpitalu Południowym ujawniono nieprawidłowości związane z przyjmowaniem polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin poza kolejką oraz w lepszych warunkach. Kontrowersje wzbudziła sprawa 28-letniego lekarza, radnego Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku zarobił niemal 1,6 miliona złotych, pracując w czterech szpitalach. Dawid Kacprzyk, zatrudniony w roli koordynatora szpitalnego oddziału ratunkowego, został zwolniony z pracy. Eksperci podkreślają konieczność wprowadzenia systemowych zmian, które mają na celu zapobieganie podobnym nadużyciom w przyszłości. Warszawski Szpital Południowy złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Komisja Europejska wykorzystuje sztuczną inteligencję do przyspieszenia procesu akcesji państw kandydujących do Unii Europejskiej. Dzięki tej technologii możliwe jest efektywniejsze sprawdzanie przepisów i spełnianie wymogów związanych z członkostwem. Zainteresowanie przystąpieniem do Unii rośnie od kilku lat, co może wpłynąć na dalsze działania Komisji w zakresie wspierania tych krajów. Ksiądz został oskarżony o molestowanie 14-letniego ministranta, w tym o wyznawanie miłości, dotykanie i całowanie chłopca. Pomimo, że nastolatek zgłosił sprawę dorosłym w 2015 roku, nie podjęto wówczas działań i sprawa została zignorowana. Przełom w tej sytuacji nastąpił kilkanaście dni temu, gdy prokuratura w Goleniowie postawiła księdzu zarzuty dotyczące zdarzeń sprzed 11 lat. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.
0: 24 hours a day, 7 days a week. It's a three generations.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 na autostradzie A2 w województwie mazowieckim między węzłami Konotopa i Pruszków zablokowany jest pas w kierunku Poznania. Do 18 na drodze krajowej nr 76 między Wilgą a Cyganówką trwa umacnianie łuków kostką granitową. Do 18 na autostradzie A4 w województwie podkarpackim na odcinku od węzła Jarosław Zachód do węzła Przemyśl trwają roboty przy koszeniu skarb nasypu. Równolegle na odcinku od węzła Korczowa do węzła Przemyśl Myty jest obiekt. Do 19 na drodze ekspresowej S61 w województwie podlaskim między Satwiskami a Szczuczynem trwają prace szybko postępujące. Również na odcinku od Śniadowa do Łomży prowadzone są prace. Do 20 na autostradzie A1 w województwie śląskim między węzłami Dębieńsko i Knurów w kierunku Łodzi utrzymywane jest zwężenie jezdni. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Świdniku doszło do tragicznego wypadku, w którym 80-letni mężczyzna, potrącony przez samochód prowadzony przez lokalną sędzę, zmarł w szpitalu. Prokuratura rejonowa w Świdniku wszczęła śledztwo, a sprawę przejmie inna jednostka, aby zapewnić pełną transparentność postępowania. Kierująca pojazdem nie była pod wpływem alkoholu. CEO potwierdziły przeprowadzone testy. Sekcja zwłok mężczyzny, zaplanowana na piątek, ma ustalić przyczynę jego śmierci. Fala afrykańskich upałów, znana jako kopuła gorąca, nadciąga do Włoch, gdzie temperatury mogą osiągnąć niemal 40 stopni Celsjusza, szczególnie w północnych i środkowych regionach oraz na Sardynii. W związku z tym ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie uruchomiła kampanię informacyjną Bezpieczne wakacje we Włoszech, w ramach której będą regularnie publikowane ostrzeżenia oraz praktyczne rady dla polskich turystów. Konsul generalny Bartosz Skwarczyński zaznaczył, że wysoka temperatura i podwyższona wilgotność mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Ambasada zaleca m.in. nawadnianie organizmu, ochronę przed słońcem oraz unikanie wysiłku w godzinach największego upału. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odwołał cały zarząd Szpitala Południowego w związku z ustaleniami dotyczącymi nieprawidłowości w zarządzaniu placówką. Nową prezesą została Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka w dziedzinie audytów i kontroli zarządczej w ochronie zdrowia. Prezydent zapowiedział również audyt w pozostałych szpitalnych oddziałach ratunkowych w Warszawie oraz konsekwencje dla osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości. Wcześniej koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym został zwolniony oraz zrezygnował z funkcji radnego po ujawnieniu jego wysokich zarobków i preferencyjnego traktowania polityków. W Komendzie Powiatowej Policji w Działdowie doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni służbowej podczas pobierania broni przez funkcjonariuszka. Incydent miał miejsce w czwartek rano, a na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Prokuratura oraz policjanci z Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie prowadzą dochodzenie w tej sprawie. Komendant Powiatowy Policji w Działdowie wszczął również czynności wyjaśniające. Stany Zjednoczone zastrzegają sobie prawo do podjęcia działań militarnych na terytorium Meksyku w celu ochrony obywateli Stanów Zjednoczonych, jak oznajmił wiceprezydent J.D. Vance. Wypowiedź ta została wygłoszona w kontekście walki administracji Trumpa z kartelami narkotykowymi w Ameryce Łacińskiej. Vance podkreślił, że jeśli meksykański kartel planuje przemycić broń i fentanyl, Stany Zjednoczone będą ścigać te działania. Prezydent Donald Trump wcześniej stwierdził, że Meksyk stracił kontrolę nad swoim terytorium, a prezydentka Meksyku, Claudia Sheinbaum, wielokrotnie odrzucała możliwość interwencji wojskowej Stanów Zjednoczonych. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił odwołanie całego zarządu Warszawskiego Szpitala Południowego w związku z nieprawidłowościami w zarządzaniu placówką. Nową prezes zarządu została Aneta Gomułka-Siembora, która ma współpracować z instytucjami w celu wyjaśnienia sytuacji. W reakcjach na aferę Warszawski Szpital Południowy złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, a prokuratura już bada sprawę z urzędu. Dodatkowo, Naczelna Izba Lekarska złożyła zawiadomienie w sprawie lekarza, który miał opuszczać dyżury, a premier Donald Tusk zapowiedział kontrolę wykorzystania publicznych środków na ochronę zdrowia. Adrian Zandberg, poseł partii Razem, oskarżył warszawską Koalicję Obywatelską o moralną degenerację w kontekście afery związanej z warszawskim Szpitalem Południowym. Wskazał, że winę za sytuację ponosi Marcin Kierwiński, który, według Zandberga, realnie rządzi stolicą. Z doniesień medialnych wynika, że lekarz, który był koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego, zarobił w ubiegłym roku 1,6 miliona złotych oraz przyjmował polityków Koalicja Obywatelska bez kolejki. W odpowiedzi na skandal, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odwołał cały zarząd szpitala. Zandberg podkreślił, że potrzebne są zmiany w systemie ochrony zdrowia, aby zapobiec podobnym patologiom. Pracownicy brytyjskiego Ministerstwa Edukacji rozpoczęli eksperyment polegający na grze w Grand Theft Auto Online w celu zrozumienia motywacji graczy. Urzędnicy, działający w ramach jednostki Palace Lab, prowadzili rozmowy i obserwowali zachowania uczestników podczas realizacji misji w wirtualnym świecie. Projekt wzbudził mieszane reakcje, z uznaniem dla innowacyjności, ale również krytyką za marnowanie publicznych pieniędzy. Wnioski z eksperymentu mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia potrzeb młodych ludzi i poprawy polityki społecznej. NASA planuje przeprowadzenie innowacyjnej misji mającej na celu uratowanie kosmicznego teleskopu Neil Gehrels Swift Observatory, który od ponad dwóch dekad dostarcza cennych danych o zjawiskach we wszechświecie. Teleskop, który został wyniesiony na orbitę w 2004 roku, może spłonąć w atmosferze Ziemi w ciągu kilku miesięcy, jeśli nie zostaną podjęte działania. Robotyczny statek serwisowy Link, opracowany przez firmę Catalyst Space, ma za zadanie podnieść orbitę teleskopu, co umożliwi mu kontynuację misji naukowej. Start misji zaplanowano na czerwiec, a Link potrzebuje od tygodnia do dwóch, aby dotrzeć do Swifta i przeprowadzić operację przechwycenia. Uda się to, to może zrewolucjonizować serwisowanie satelitów i przedłużyć ich żywotność. Stany Zjednoczone i Iran podpisały wstępne 14-punktowe porozumienie, które zakłada przerwanie działań zbrojnych oraz rozpoczęcie negocjacji dotyczących polityki nuklearnej Teheranu. Prezydent Iranu Mesud Pezeszkian określił ten dokument jako historyczny, podkreślając, że pokój można osiągnąć tylko w atmosferze wzajemnego szacunku. W ramach umowy Iran uzyska kontrolę nad cieśniną Ormaz, co może wpłynąć na globalne rynki energii. Kolejna runda rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem zaplanowana jest na najbliższy weekend w Genewie. Administracja amerykańska ostrzegła, że w przypadku opóźnień ze strony Iranu, negocjacje mogą zostać szybko zerwane. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Na krakowskim osiedlu Kliny Zacisze doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy lacze z młodymi zaatakowała wózek z rocznym dzieckiem, przewracając go. Dziecko zostało przewiezione do szpitala na dalsze badania. Mieszkańcy alarmują, że dziki coraz częściej pojawiają się w pobliżu domów, co budzi ich niepokój. W ostatnich dniach sytuacja uległa pogorszeniu, a dziki są widywane niemal codziennie. W Świdniku doszło do tragicznego wypadku, w którym 83-letni mężczyzna został potrącony przez samochód prowadzony przez lokalną sędzę. Mężczyzna, który przechodził przez oznakowane przejście dla pieszych, zmarł w szpitalu następnego dnia z powodu ciężkich obrażeń. Prokuratura rejonowa w Świdniku wszczęła śledztwo, a ze względu na funkcję kierującej sprawa została przekazana do innej jednostki, co ma zapewnić pełną transparentność postępowania. Sekcja zwłok mężczyzny zaplanowana jest na piątek, aby ustalić szczegółowy mechanizm jego śmierci. Austriacki kanclerz Christian Stacker zaapelował do Unii Europejskiej o wznowienie rozmów z Władimirem Putinem, podkreślając, że zakończenie wojny w Ukrainie wymaga skutecznej dyplomacji, a nie tylko działań militarnych. Stacker zaznaczył, że Unia Europejska powinna wykorzystać aktualną dynamikę rozmów pokojowych, aby otworzyć kanały komunikacji. Jego stanowisko spotkało się z sceptycyzmem wśród niektórych europejskich przywódców, którzy uważają, że lepszym rozwiązaniem byłoby zwiększenie wsparcia dla Ukrainy. Kanclerz zamierza namawiać innych liderów Unii Europejskiej do poparcia swojego stanowiska w sprawie negocjacji z Kremlem. Polacy planujący wakacje we Włoszech powinni przygotować się na ekstremalne upały, gdyż nad krajem nadciąga tak zwany kopuła gorąca, a temperatury mogą osiągnąć niemal 40 stopni Celsjusza. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie wydała pilny komunikat, w którym apeluje o ostrożność i zaleca, aby turyści pamiętali o odpowiednim nawodnieniu, nakryciach głowy oraz stosowaniu kremów z wysokim filtrem UV. Konsul generalny w Rzymie, Bartosz Skwarczyński, poinformował, że ambasada będzie regularnie dostarczać istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa w czasie fali upałów. Turyści zostali również zachęceni do śledzenia mapy alertów pogodowych na stronie włoskiego Ministerstwa Zdrowia. Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji Polski o utworzeniu stałej bazy wojsk amerykańskich na jej terytorium, poinformował szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ostateczna decyzja będzie uzależniona od szczegółów porozumienia, które mają być przedmiotem dalszych rozmów. Minister zaznaczył, że Polska została upoważniona do koordynacji działań związanych z tym procesem oraz przygotowania logistycznego. Szef Pentagonu zapowiedział przegląd obecności Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Europie, który potrwa do 6 miesięcy. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
0: Słuchacie Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Premier Izraela Benjamin Netanyahu potwierdził, że utrzymanie bliskich relacji ze Stanami Zjednoczonymi pozostaje priorytetem, mimo podpisania przez Stany Zjednoczone i Iran porozumienia pokojowego, które wzywa do poszanowania suwerenności Libanu. Izrael nie zamierza rezygnować z obecności wojskowej w południowym Libanie, co jest sprzeczne z zapisami amerykańsko-irańskiego porozumienia. Izraelska armia rozszerzyła swoją operację w tym rejonie, tworząc strefę buforową, rozciągającą się około 10 km w głąb Libanu. W obliczu napięć w relacjach z Stanami Zjednoczonymi, Netanyahu podkreślił znaczenie współpracy z amerykańskim rządem w kontekście bezpieczeństwa Izraela. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przyznał, że wyraził swoje zastrzeżenia wobec działań Izraela w Libanie. Reprezentacja Czech zremisowała z Republiką Południowej Afryki 1-1 w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata w Atlancie. Czechy objęły prowadzenie w 6 minucie dzięki bramce Michała Sadilka. Jednak w drugiej połowie Teboho Mekone z rzutu karnego wyrównał stan meczu w 83 minucie. Podział punktów sprawia, że przed ostatnią kolejką grupy A zarówno Czechy, jak i RPA mają na swoim koncie po jednym punkcie. W nocy z czwartku na piątek Meksyk zmierzy się z Koreą Południową, a ewentualne zwycięstwo Meksykanów przybliży ich do awansu do kolejnej fazy turnieju. Rada Miasta Częstochowy udzieliła wotum zaufania prezydentowi Krzysztofowi Matyjaszczykowi, mimo że ma on prokuratorskie zarzuty korupcyjne i nie może pełnić swoich obowiązków. Głosowanie odbyło się podczas corocznej debaty nad raportem o stanie miasta, w której uczestniczyło 24 radnych z rządzącą koalicją głosującą za wotum. Prezydent nie mógł być obecny na sesji z powodu zakazu wstępu do urzędu, a jego podziękowania złożył pierwszy zastępca prezydenta. W tle głosowania trwały protesty oraz inicjatywa referendalna mająca na celu odwołanie prezydenta i całej Rady Miasta. W najbliższym czasie planowane jest głosowanie nad absolutorium dla prezydenta. 34-letni Adam M. z Warnikajm na Mazurach usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa po tym, jak zaatakował siekierą swojego sąsiada, 48-letniego Marka M. Z relacji mieszkańców wynika, że zaatakowany od lat terroryzował okolice, co sprawiło, że wiele osób staje po stronie Adama M. Mieszkańcy przygotowali petycję w jego obronie, podkreślając, że działał z desperacji w obliczu długotrwałej agresji ze strony poszkodowanego. Prokuratura bada sprawę, a Adam M. może grozić nawet dożywocie. Mateusz Morawiecki sprzeciwił się pomysłowi Przemysława Czarnka dotyczącemu zablokowania pomocy militarnej dla Ukrainy, podkreślając, że woli, aby ukraińscy żołnierze ginęli w ukraińskich czołgach, niż aby polscy żołnierze zginęli w polskich czołgach. Czarnek, odnosząc się do kontrowersji związanej z nadaniem jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA, zapowiedział, że dalsza pomoc dla Ukrainy powinna być uzależniona od wycofania tej decyzji oraz współpracy w odbudowie kraju. Morawiecki odniósł się również do propozycji podniesienia progu podatkowego, którą Czarnek zasugerował, mówiąc o konieczności waloryzacji tego progu. Koniec serwisu. Czas na wasze ulubione kawałki.
0: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Zarząd Warszawskiego Szpitala Południowego został odwołany na wniosek prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, co jest odpowiedzią na doniesienia o nadużyciach w tej placówce. Nową prezes zarządu została Aneta Gomułka-Siembora, która ma doświadczenie w audytach i kontroli w ochronie zdrowia. Prezydent zapowiedział, że będą wyciągane dalsze konsekwencje, a audyt obejmie również szpitalne oddziały ratunkowe w miejskich szpitalach. W ramach działań w tej sprawie warszawski Szpital Południowy złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Prokuratura już prowadzi postępowanie w tej sprawie. Węgry są bliskie zakończenia procedury z artykułu 7, prowadzonej przez Parlament Europejski od września 2018 roku w związku z problemami z praworządnością. Premier Węgier Peter Magyar po rozmowach z szefową Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą poinformował, że decyzja w tej sprawie powinna zapaść do jesieni, a ostateczne słowo należy do europosłów. Uzgodniono również, że Magyar wygłosi przemówienie na jednym z posiedzeń Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. W przypadku pozytywnej decyzji konieczne będzie sporządzenie sprawozdania przez odpowiednią komisję oraz głosowanie na posiedzeniu plenarnym. Komisja Europejska jest gotowa odblokować znaczne fundusze unijne dla Węgier, co może nastąpić po wdrożeniu odpowiednich reform. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości ujawnili, że lekarz-milioner Dawid Kacprzyk pracował nie tylko w Szpitalu Południowym, ale także w Szpitalu Brudnowskim, gdzie otrzymywał ponadstandardowe wynagrodzenie za funkcję, która nie była przewidziana w regulaminie placówki. W lutym tego roku Kacprzyk został zatrudniony w Szpitalu Brudnowskim, gdzie w marcu przepracował 290 godzin, CO przyniosło mu dochód przekraczający 104 tysiące złotych. Z dokumentów wynika, że Kacprzyk zarabiał 350 zł za godzinę, a w niektórych przypadkach nawet 400 zł. Dodatkowo, jako zastępca koordynatora szpitalnego oddziału ratunkowego, otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 25 tysięcy złotych miesięcznie. Sprawa Kacprzyka budzi kontrowersje, a stołeczny ratusz zlecił audyt w Szpitalu Południowym oraz zapowiedział kontrolę szpitalnych oddziałów ratunkowych we wszystkich miejskich placówkach. Kapsuła z niebezpiecznym, promieniotwórczym izotopem Cezu-137 została skradziona z laboratorium Instytutu Medycznego w Rosario w Argentynie. W odpowiedzi na to zdarzenie władze ogłosiły ogólnokrajowy alarm i uruchomiły specjalny protokół awaryjny. Argentyński Urząd Nadzoru Nuklearnego zaznaczył, że ryzyko radiologiczne jest niskie, o ile kapsuła pozostaje nienaruszona, jednak w przypadku jej otwarcia substancja może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Władze powiadomiły również odpowiednie agencje oraz Policję Federalną o sytuacji. Prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie, które znajduje się pod osobistym nadzorem prokuratora generalnego. Waldemar Żurek zapewnił, że śledczy będą działać dokładnie i bez pośpiechu, unikając wpływów politycznych. Dalsze kroki w tej sprawie będą monitorowane przez prokuraturę. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia. Kolejne wiadomości za godzinę.
0: Trzy pokolenia muzyki.

0: listening to the best internet radio station. This is DHT. Radio.
1: Jestem drogą ci wybraną spośród innych wielu dróg.

0: DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-dht.
1: Ile jestem wart, liczyłem już nieraz. Co to szczęście?

zalanych ze. Kiedyś w sobie zakochany, więc nie można dziwić się, że w ramionach każdej damy byłem chwilkę, może dwie. Uśmiech mam, bez dwóch zdań, mówią na mnie słodki Jan. Zakochałem się, tak zakochałem się, ja zakochałem się, tak zakochałem się, zakochałem się.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W Brukseli odbyło się spotkanie Donalda Tuska z Wołodymyrem Zełenskim, podczas którego omówiono kwestie z agendy dwustronnej oraz integrację Ukrainy z Unią Europejską. Prezydent Ukrainy wyraził wdzięczność Polsce za wsparcie udzielone Ukrainie od początku rosyjskiej inwazji. Rozmowa miała miejsce w kontekście narastających napięć między Polską a Ukrainą, związanych ze sporem o bohaterów UPA. Nie podano szczegółów dotyczących wyników rozmów, jednak spotkanie jest istotne przed zbliżającą się konferencją odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Wciąż nie ma oficjalnego potwierdzenia wizyty prezydenta Zełenskiego w Polsce. Rada Miasta Częstochowy udzieliła wotum zaufania prezydentowi Krzysztofowi Matyjaszczykowi, mimo że od kilku miesięcy ma on prokuratorskie zarzuty korupcyjne i nie może pełnić swoich obowiązków. Głosowanie, w którym wzięło udział 24 radnych, odbyło się w atmosferze długiej debaty oraz protestów, a także z inicjatywą referendalną mającą na celu odwołanie prezydenta oraz całej Rady Miasta. Prezydent, który nie uczestniczył w sesji z powodu zakazu wstępu do urzędu, jest oskarżany o przyjmowanie korzyści majątkowych w wysokości co najmniej 40 tysięcy złotych. W trakcie sesji omawiano również zmiany organizacyjne w magistracie, w tym likwidację Biura Ładu Korporacyjnego. Roland Lesquie, minister gospodarki Francji, ujawnił, że podpisanie wstępnego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem było dla francuskich ministrów całkowitym zaskoczeniem. Decyzja zapadła podczas oficjalnej kolacji, w której uczestniczyli przywódcy obu państw. Lesquie opisał ten moment jako sytuację, w której uprzątnęliśmy talerze. Dalsze szczegóły dotyczące porozumienia nie zostały ujawnione. Robert Bąkiewicz został zatrzymany w Berlinie, gdy próbował umieścić krzyż przy pomniku polskich ofiar hitlerowskich Niemiec. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński ocenił, że była to prowokacja na zlecenie Prawa i Sprawiedliwości, która przynosi wstyd Polsce. Podkreślił, że zdarzenie miało miejsce w przeddzień podpisania umowy o współpracy obronnej między Polską a Niemcami. Kierwiński zaznaczył, że sprawa należy teraz do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Minister dodał, że Bąkiewicz musi ponieść konsekwencje swojego działania. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek ogłosił decyzję o ponownym uruchomieniu procedury ułaskawieniowej Piotra Pytła, który odsiaduje wyrok dożywocia za zabójstwo Ekateryny i w Monachium. Nowe dowody wskazują, że Pytel nie był sprawcą zbrodni, a przyznał się do niej inny mężczyzna, który został skazany na 9 lat pozbawienia wolności. Żurek zaznaczył, że analizuje możliwość przyznania Pytłowi przerwy w karze do czasu rozpatrzenia wniosku o ułaskawienie. Minister podkreślił, że decyzja będzie podejmowana zgodnie z obowiązującym prawem oraz przy wsparciu grupy wybitnych prawników. To były wiadomości Radia DHT.
0: Radio DHT.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 na autostradzie A2 w województwie mazowieckim między węzłami Konotopa i Pruszków zablokowany jest pas w kierunku Poznania. Do 18 na drodze krajowej nr 76 między Wilgą a Cyganówką trwa umacnianie łuków kostką granitową. Do 18 na autostradzie A4 w województwie podkarpackim na odcinku od węzła Jarosław Zachód do węzła Przemyśl trwają roboty przy koszeniu skarb nasypu. Równolegle na odcinku od węzła Korczowa do węzła Przemyśl Myty jest obiekt. Do 19 na drodze ekspresowej S61 w województwie podlaskim między Satwiskami a Szczuczynem trwają prace szybko postępujące. Również na odcinku od Śniadowa do Łomży prowadzone są prace. Do 20 na autostradzie A1 w województwie śląskim między węzłami Dębieńsko i Knurów w kierunku Łodzi utrzymywane jest zwężenie jezdni. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych pozytywnie zaopiniowała wniosek prokuratora krajowego Dariusza Korneluka dotyczący pociągnięcia do odpowiedzialności karnej Zbigniewa Ziobry. Informację tę przekazał poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Głogowski. Teraz decyzja w tej sprawie należy do Sejmu, który będzie głosował nad wnioskiem. Wołodymyr Zełenski poinformował o spotkaniu z premierem Polski Donaldem Tuskiem, które odbyło się w ostatnim czasie. Tematem rozmów były wyzwania, przed którymi stoi Europa w związku z rosyjską agresją. Prezydent Ukrainy podziękował Polsce za dotychczasową pomoc i wsparcie dla Ukrainy. Jordan Bardella, przewodniczący francuskiego Zjednoczenia Narodowego, rozpoczął w Warszawie dwudniową wizytę, podczas której zapowiedział wzmocnienie współpracy gospodarczej i wojskowej z Polską. W trakcie spotkań z polskimi politykami podkreślił znaczenie wspólnej odpowiedzi na zagrożenia dla Europy, w tym wsparcia dla Ukrainy oraz ochrony granic przed presją migracyjną. Bardella skrytykował również obecnego prezydenta Francji za zaszkodzenie wizerunkowi Francji. W piątek planuje wizytę na granicy Polski z Białorusią. Wizyta ma miejsce w kontekście kampanii wyborczej we Francji, w której Zjednoczenie Narodowe cieszy się dużym poparciem. Szwajcaria pokonała Bośnię i Hercegowinę 4-1 w meczu drugiej kolejki piłkarskich Mistrzostw Świata, który odbył się na stadionie w Los Angeles. Po bezbramkowej pierwszej części spotkania, kluczowym momentem okazała się czerwona kartka dla piłkarza z Bałkanów, co znacznie osłabiło ich szanse. Szwajcarzy wykorzystali przewagę, zdobywając 4 bramki, w tym jedną z rzutu karnego, oraz pozwalając rywalom na jednego gola w doliczonym czasie. W meczu uczestniczyło 70 026 widzów. W czwartek, 18 czerwca 2026 roku, odbyły się losowania gier liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy. W grze lotto wylosowane liczby to 3, 14, 40, 15, 22 oraz 26, a kumulacja na najbliższe losowanie wynosi 3 miliony złotych. W Lotto Plus wylosowano liczby 8, 20, 9, 25, 38 oraz 28. W Mini Lotto ostatnie liczby to 20, 35, 37, 19 oraz 6, a do wygrania jest 500 tysięcy złotych. Następne losowanie Lotto oraz Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 20 czerwca 2026 roku o godzinie 20. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Na ulicach Przemyśla zauważono niedźwiedzia. CEO potwierdziła Straż Miejska. Zwierzę było widziane w czwartkowy wieczór na rynku oraz w okolicy Zasania. Prezydent Przemyśla, Wojciech Bakun, opublikował nagranie i zaapelował o ostrożność, zalecając, aby w przypadku zauważenia niedźwiedzia nie zbliżać się do niego i natychmiast informować służby. Na razie nie odnotowano żadnych ataków ze strony zwierzęcia. Iran otworzy drzwi inspektorom Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i pomoże w lokalizacji własnych zapasów wzbogaconego uranu. Decyzja ta jest wynikiem memorandum podpisanego między Waszyngtonem a Teheranem. O szczegółach poinformował kongresmenów specjalny wysłannik Donalda Trumpa. Dalsze kroki w tej sprawie będą monitorowane przez międzynarodowe agencje. Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z przewodniczącym Zjednoczenia Narodowego Jordanem Bardellą, który przebywa z wizytą w Polsce. Rozmowy dotyczyły przyszłości Europy, bezpieczeństwa kontynentu oraz współpracy między Polską a Francją. Szef gabinetu prezydenta, Paweł Szefernaker, podkreślił, że obie strony mają wiele wspólnych wyzwań i możliwości współpracy. Wcześniej Bardella spotkał się z politykami Konfederacji, w tym z wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Bosakiem. Po ataku ukraińskich dronów na Moskwę w rosyjskich mediach społecznościowych zapanowała panika oraz frustracja mieszkańców. Wiele osób wyraża obawy dotyczące bezpieczeństwa, a niektórzy nawołują do retaliacji. Zwolennicy wojny przekonują, że mieszkańcy nie powinni się martwić, o ile nie są bezpośrednio zagrożeni. Sytuacja wywołała silne emocje wśród ludności, co może wpłynąć na dalszy rozwój wydarzeń. Podróżni korzystający z pociągów w Krakowie w kierunku Przemyśla muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Awarie sieci trakcyjnej spowodowały, że ruch odbywa się tylko jedną linią, co skutkuje opóźnieniami sięgającymi nawet 100 minut. Służby odpowiedzialne za infrastrukturę pracują nad usunięciem problemu. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Unijni przywódcy jednomyślnie zdecydowali o przedłużeniu sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję, które będą obowiązywać przez 12 miesięcy. Dotychczas restrykcje wymagały odnawiania co pół roku. To pierwsze wspólne stanowisko 27 państw Unii Europejskiej w sprawie wsparcia dla Ukrainy od grudnia 2024 roku. Zmiana władzy na Węgrzech umożliwiła osiągnięcie tej decyzji. Były podpułkownik z Federalnej Służby Bezpieczeństwa został skazany na 13 lat w kolonii karnej za ustawianie przetargów i pranie pieniędzy. Sąd uznał, że jego działania miały na celu oszustwo finansowe. Skazany twierdzi, że jego opracowany system antydronowy był bardziej efektywny i tańszy od konkurencyjnych rozwiązań. CO mogło budzić niezadowolenie wśród innych. Sprawa wzbudza kontrowersje w kontekście zarzutów o nieuczciwe praktyki w przemyśle zbrojeniowym. Minister Marcin Kierwiński w programie TVN24 odniósł się do rezygnacji byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, podkreślając, że była to jedyna słuszna decyzja. W rozmowie, która miała miejsce w poniedziałek, minister zaznaczył, że nie wywierał na nim presji, jednak sprawa związana z aferą w Szpitalu Południowym jest bulwersująca. Kierwiński stwierdził, że nie ma dla niego miejsca w Koalicji Obywatelskiej. Izrael zerwał kontakty z szefową unijnej dyplomacji Kają Koles. W odpowiedzi na konflikt z szefem izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Koles zaznaczyła, że ma na swoim koncie wiele publicznych wypowiedzi dotyczących Izraela i Strefy Gazy. Podkreśliła, że nie zamierza komentować rozmów, które miały miejsce za zamkniętymi drzwiami. W tej sytuacji nie podano dalszych kroków ani szczegółów dotyczących przyczyn zerwania kontaktów. Kilkaset dziennikarzy i pracowników francuskiej prasy protestowało w czwartek w związku z planami zwolnień i zmianami w zawodzie spowodowanymi przez rozwój sztucznej inteligencji. Założyciel portalu śledczego Mediapart, Edwy Plenel, podkreślił, że nigdy wcześniej dziennikarstwo nie było tak zagrożone, a kryzys modelu ekonomicznego prasy jest widoczny w spadku popytu na płatne informacje i dochodów z reklam. Grupa InfoPro Digital planuje zlikwidować 19 stanowisk redaktorów, zastępując ich 5 kierownikami edycji posługującymi się narzędziami AI. Protestujący zwracali uwagę na napięte relacje prasy z koncernami rozwijającymi sztuczną inteligencję oraz na pytanie o legitymację prasową ChatGPT. Wśród wspierających protestujących była szefowa opozycyjnej partii Ekolodzy, która uznała sytuację prasy za poważny problem dla demokracji. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.